0: awọ kinki loku ibadun loku ta wa je.
1: Ani ninu ohun gbogbo aye ope tun yo
2: se Olorun oboju mi je
1: awon ti wa ni Diamond FM ikanni alayo ni wa
2: se Olorun oboju mi je o gari mi so ta lenu
1: ilu atorin to je tin gbese to tunrin le dodo
3: ilu le bo te